0: ti miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo

0: Radio.
1: Katindo za wote get the radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yo mtu wa bulijo. Radio Buddu. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
3: Yanze bije Daniel.
1: Muchakaza.
3: Tachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Ngana iba wali ali mukulaja na gamali mama. Ona kungana mukama katoda wange. Ya dentwindiriye koko sijifu.